Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na czerni

świat. Stała się jego korną niewolnicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar.

nocy. Nie jeden bez niej wolałby szczęść. Wsiak rewasz wyrżnie w stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce piętną cen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w

0: От поля до стола у меня Михалова докладно увез цеюшка в груд. Прошло свято бульбы, якое назвали земнячиско. Дякуючи кружкам вязковых господиня можно было покаштовать традиционные и самые вытонченные стравы с бульбы. Але, як подкресливая Юрка Остапчук з Мігімінного центру культури в Михалові, это один из элементов, на який складається популярность свята.
1: Так, эта импреза остается вельми популярной, и люди что раз больше ее отведживают, и что раз больше кахают эту импрезу и домагаются, как она была циклична, что год.
2: А что это не только так само, скажем, там стравы с бульбы, але на учеников чекає, здається, так само концерт, так?
1: Так, так само буде концерт, як щороку будуть зорки виступати, які перед нами ще концерт буде починатися у 17:45, десь так, і будуть співати діти, і будуть співати зрослі. Ну і, відомо, наші популярні колективи, які працюють на Подляші, білоруські колективи, Реченька, Колоски, Новий продукт, який повстав на ринку, це хулігани, які з гміни Михалова. Так що буде на що поглядіти, буде чого послухати і буде при всім потанцювати.
3: Рейн Хелена.
2: Але штогод кулінарний конкурс супроводжає ось гетеє свята, земнячисько. Чи що лета з'явилася, може, якась інша страва на столе, може, щось ті нічим господині тебе так само задивили, не знаю.
3: Знаєте, бульва є королева сьогодні у нас у Юшковому груді. І усі страви на конкурс якби на базі бульви. Але тепер усі господині, думаю, молодые и старшие трошки на вино упроваджують, как это наша бульва вышла, как бы можно сказать, с пострехи на салоны. И, например, маем ружи земнячаны, надеваны мяском якимś, здається, с курчаком. Але есть и кнедельки з наших тут така родзимих бульви и ze шлівками нашими венгерками, старая odmiana. Але есть и там и placki różnego rodzaju. Але є і бабка, очевидно, земнячана, але кожна з цих потрав має додатковий якийсь акцент, якийсь соси новий. Є кнедлі в сосі цибуловим, наприклад, подане. Так що думаю, що комісія буде мала не лада визвання, коли буде все оцінити. Бо, так як сказала, здається, бульва проста, звикла, але є допасажена новочесностю і всі потрави з серцем зроблені. Я бачу, що господині, особи, які приносили ці, то по просту і почали розказувати, як вони їх приготовували. Ну, по просту сама смак і чудо. Пięknie przystrojone, oczywiście pięknie przystrojone. Bardzo mnie cieszy, że dekoracja jest z tego, co jest, jakby owoce, które teraz osienią, czy kwiaty jesienne. I one znaleźli się właśnie na retum do dekoracji.
2: A wy to podrychtowali na coś z tą sioleta?
4: Ja robiłam akurat placek ziemniaczany z gulaszem.
2: Tak samo próbowałam. Z tym rybnym gulaszem, tak? To ten grzybowy, nie? Czy pod tym takim... Który to?
4: Pod srebrną pokrywką.
2: Nie było pokrywki już.
4: A, no to taki z warzywami zrobiony, z marchewką, z papryką, z pieczarkami, gulasz taki. I z mięsem, tak.
2: Często robicie coś takiego doma?
4: Znaczy zazwyczaj bardziej mi chodziło zachować strukturę, żeby był placek ziemniaczany, a gulasz to też, no bywa się, że robimy takie rzeczy w domu.
2: Ale gdyby tam tak samo byli, tak?
4: Co takiego?
2: Gdyby tam tak samo byli, grzyby też tam były, tak?
4: Pieczarki.
2: A, znaczy co, to nie z sioletnich waszych tam zbiorał z lasu? Jeszcze nie tyle.
4: Nie.
2: A chodzicie na ules, gdyby...
4: Tak, na kurki.
2: Tak blisko żywiecie tu.
4: Na kurki.
2: No i dobra. Już tu smacznego skórek można zrobić.
4: Też sos kurkowy.
2: I dobrze, nie? Wychodzi.
4: Albo dodać do jajecznicy kurki, to też tak często robimy na śniadanie, że kurki podsmażone są na maśle i dodaje się do tego jajko, wychodzi pyszna jajecznica.
2: A skażecie, u minął wychodzi brali i tak samo udział, czy nie?
4: Gdzie?
2: Udział w konkursie brali?
4: Tak.
2: I z jakoś trawa? No z jakim jedzonkiem pani przyszła tutaj?
4: No to już mówiłam.
2: Że ale tym... rok temu.
4: A, rok temu nie. Byłam 2 lata temu i 2 lata temu robiłam krokiety w środku z farszem pieczarkowym. Wygrały wtedy.
2: Naprawdę? Pierwsze miejsce? Tak. A z Cioletę spodziewajcie się na Piramogu?
4: Nie wiem, nie myślę.
2: A chciała się by?
4: Chciałoby się, no. Zobaczymy.
2: Dziękuję. Mogę pani chociaż imię powiedzieć?
4: Marlena.
5: No i słuchajcie, pierwsze miejsce, czyli ten złoty medal. Taka najwspanialsza potrawa, którą oznaczono numerem 8, dostała 89 punktów. Placki ziemniaczane, nadziewane leśnymi grzybami z sosem. Koło gospodyń wiejskich sołectwa Bondary. Wielkie brawa, gratulujemy oczywiście i otrzymujecie bon w wysokości 1500 zł. Wielkie gratulacje, zapraszamy tutaj wszystkich zwycięzców do wspólnego zdjęcia.
6: Kolega tutaj jeden stoi.
2: Nie ma jednego.
6: Znaczy on jeden przyjechał i jeszcze jakby jego brat taki cioteczny czy to, no i on jakby przyjechał jeszcze czwarty.
2: To mówicie, że to właśnie jest 95, tak?
6: No 95 rok, tak, dokładnie.
2: To już nie takie stare faktycznie.
6: No nie. No tam 31 lat akurat.
2: Ale to ojciec kupił, dziadek kupił.
6: To po dziadku stało się, tak.
2: Aha. I ale dosyć, z tego co wiedziałam, w dobrym stanie, prawda?
6: No zadbany. Jego prawie że na co dzień użytkujemy tak, do każdej przeważnie pracy.
2: Aha, czyli można wykorzystywać, tak. Jeśli wszystko robi, tak? A jaka jest przewaga na przykład takiego starego traktora nad tymi, które teraz są nowymi?
6: No nie wiem, starszy traktor ma taki sentyment bardziej.
2: Aha, ale, tylko, no. Ale tak technicznie jest jakaś taka zaleta?
6: Znaczy mniejszy traktor to i no, w tych czasach mniej ropy spali. No a tak to w większym to po prostu szybciej praca idzie, tak o. No. Jakub
2: Florczyk.
0: На Świecie Бульбы в вёсце Юшкового Груту в гміні Міхалова побывала Уля Шубзда.

газ. Gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w luz.

których już jest dane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?